Nasz horoskop i Les Animaux Sauvages, Martin and the Family. Pozycję na tej naszej cudesnej formacji futbolnata superzvezda Eric Cantona z zaglavnata pesera od debiutnijemu muzikale na album Perfect Imperfection.